0: naprawy sprzętu i ekscesów z sprzętem po szufladzie leczenia na tani wyjdzie z wędru.
1: Wędru,